Home o womu. No ati asase pese so nyina wuwi. Na opepa bi bia nkwa womu a e wasase ni. Efri ni paso kosi ntoteboa ne mwa wawia ni ewiem no maaso. Na opepa won fri asase so. Efri ni paso kosi ntoteboa ne mwa wawia ni ewiem no maaso. Na opepa won fri asase so. Na eka no wa